Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Historia gra. Czas historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Tanoc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

historia gra. Jazz historia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz,

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

uważają. No już, nie denerwuj się. Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dożywania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz, swój rytm bierze.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat na dziś to porady samochodowe i motoryzacyjne. Czyli co naprawdę pomaga, a co jest mitem, który brzmi ładnie w reklamie. I bez filozofii, tylko praktyka.
2: Słuchajcie, auta to już komputery na kołach, więc porady to nie tylko klucz płaski i młotek, to też aplikacje, aktualizacje i czujniki. Kto ignoruje technologię, ten robi sobie tryb hard.
1: Tryb hard to ja miałem w małym Fiacie. Kiedyś w trasie pasek piszczał jak syntezator po kawie. Zatrzymałem się, naciągnąłem go śrubokrętem i po sprawie. Proste rzeczy ratują dzień.
2: A ja kontruję retrofuturyzmem. Night Rider, sztuczna inteligencja w desce i auto, które samo diagnozuje usterki. Już teraz asystenci sami testują hamulce i skanują kamery. Sztos, tylko używać z głową.
1: Z głową zawsze. Najważniejsze podstawy. Raz na jakiś czas sprawdź ciśnienie w oponach, poziom oleju, płyn chłodniczy i hamulcowy. Wycieraczki też. A jak coś stuka, to nie zagłaśniaj radia, tylko jedź do warsztatu.
2: Dorzućmy do skrzynki narzędzi czytnik OBD2, mała kostka do gniazda i masz kody błędów w telefonie. Ale uwaga, nie oszczędzaj na podróbkach i nie kasuj błędów w ciemno.
1: No widzisz, i tu się rozjeżdżamy, bo jak ktoś się zapatrzy w aplikację, to przegapi, że auto pachnie paliwem, albo że pasek już strzępi się jak stary pasek w magnetofonie. Nos i ucho to też czujniki.
2: Aplikacja nie wyklucza nosa, ja lubię miks, algorytm mówi jedno, ty weryfikujesz. Drugie złote słowo, kalibracja. Czujniki ciśnienia w oponach są super, ale sprawdź manometrem raz na jakiś czas, żeby nie żyć w symulacji.
1: I jeszcze skrzynie biegów. Stary manual uczy pokory i słuchania silnika. Automat jest wygodny, ale jak zacznie szarpać, to bez specjalisty nie podchodź. Nie lej cudownych dodatków, które obiecują kosmos.
2: Automat za to ogarnia korki i oszczędza kolano. A adaptacyjny tempomat utrzymuje dystans i ratuje nerwy. Tylko pamiętajcie, to są asystenci, nie autopiloty. Ręce na kierownicy, oczy na drogę. Zero trybu zombie.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza. Za chwilę krótki dżingiel, ale zanim odpali się magia, poproszę Was, zasubskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. A jak chcecie pogadać, telefon do studia to 732 108 508.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja mam dla Was pogodę na szybko. Jest asfalt plus patelnia i możliwe burze, co dla mnie jest świetnie, bo burze to mój klimat. Dobrze w kot.
1: Wracamy opony, panie i panowie. Całoroczne są wygodne, ale jak lubisz dynamiczną jazdę i często jeździsz w deszczu, lepiej mieć sezonowy komplet. No i nie kupuj używanych niewiadomego pochodzenia, bo to loteria i aquaplaning gratis.
2: A z technologii masz czujniki temperatury opony. W sporcie to standard, ale amator też skorzysta. Jak widzisz w apce, że jedna opona grzeje się dużo bardziej, może być zbieżność albo łożysko. Szybka diagnoza oszczędza portfel.
1: Silniki spalinowe. Prosta rada. Ruszaj spokojnie, a nie grzej na postoju bez końca. I wymieniaj olej częściej niż mówi reklama. To krew silnika. A filtr powietrza, tania rzecz, a robi robotę.
2: Elektryki też chcą miłości. Ustaw preconditioning, czyli podgrzewanie lub chłodzenie baterii jeszcze na kablu. Wtedy BMS jest szczęśliwy i zasięg nie topnieje. A rekuperacja to nie magia. W mieście działa lepiej niż na trasie.
1: I nieważne, czym jeździsz. Nie jeździ na oparach. Paliwo albo energia to nie tylko zasięg, ale i chłodzenie oraz pompy. Jak zabraknie, to inne graty cierpią. A holowanie to już temat na inną audycję.
2: Mity. Szybki przegląd. Mityczna, cudowna świeca, co doda mocy, nie ma takiego czegoś. Magiczny magnes na przewód paliwowy. Też nie. Trytytki są super, ale nie do hamulców. Proszę bardzo. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Detailing, mycie i lakier. Nie jedź myjką z bliska, bo zrobisz piękne paski. Na owady pomoże ciepła woda i specjalny środek. A wosk raz na jakiś czas odwdzięczy się głębszym kolorem i łatwiejszym myciem.
2: A jak lubisz gadżety, powłoka polimerowa albo ceramiczna, to dłuższa ochrona. Tylko prawidłowe przygotowanie powierzchni to klucz. Inaczej to jak naklejanie naklejki na kurz. Będzie brzydko i smutno.
1: Zestaw w bagażniku. Latarka, rękawiczki, taśma parciana, trochę opasek zaciskowych, trójkąt i kamizelka odblaskowa. Apteczka, wiadomo, i kable rozruchowe, ale solidne. Nie takie, co wyglądają jak do słuchawek.
2: I powerbank do telefonu, bo jak będziesz googlał bez prądu, to lipa. A jak już o Google, to podbijajcie na radio-synteza.pl i klik w suba na YouTubie Radio Synteza. Co dwie głowy, to nie jedna, a komentarze to złoto.
1: Podsumujmy. Ty wierzysz, że technologia ogarnie wszystko. Ja, że podstawy mechaniki i zdrowy rozsądek robią robotę. Prawda leży na środku. Rób przeglądy, słuchaj auta, a apki traktuj jak wsparcie. A jak nie, to nie dogadamy się i trudno.
2: Deal, kombo starej szkoły i nowej szkoły to meta. Dzwońcie 732 108 508. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę lajków. Dzięki, że jesteście z nami. Radio Synteza jedzie dalej.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, temat jak z piwnicy, ale pachnie benzyną i kawą. Porady domowe i lifehacki w garażu. Definicja prosta. To są te małe sztuczki, które sprawiają, że śrubka sama się znajduje, a kabel przestaje robić węża.
2: Słuchajcie, garaż to jest sandbox do życia. Domowy hangar na projekty i odklejone pomysły. Jak w filmach sci-fi, tylko mniej laserów i więcej kluczy nasadowych. Dzwońcie do nas, bo zaraz odpalimy lawinę trików. Numer to 732108508.
1: Kiedyś było prościej. Dziadek miał tablicę z dykty i gwoździe, a na niej cienie narzędzi odrysowane markerem. Każdy klucz miał swój cień. To się nazywa tablica cieni. Jak coś znikło, od razu było widać i nie było gadania.
2: A dziś wjeżdża wersja turbo. QR kody na pudełkach, fotki w apce i gotowe. Skanujesz i wiesz, gdzie są bity, gdzie wiertła. To proste jak budowa cepa. Z laserowym celownikiem, boomerze. Nie bój się, to tylko kodzik.
1: Spokojnie, dziecko. Sieci. Taśma malarska. I gruby marker też robią robotę. Tylko pisz duże litery i naklejaj tam, gdzie nie odpadnie. Jak etykieta zacznie się rolować, wymień od razu. Porządek to nawyk, nie aplikacja.
2: Dobra, ale uchwyty pod narzędzia drukowane w 3D to jest sztos. Robisz sobie custom na twój młotek i twój śrubokręt. Zero dyndania. Po godzinie drukowania porządek jak w laboratorium. A magnesy z dysków twardych trzymają bity jak pitbull. Uwaga na palce.
1: Magnesy kocham. Zwłaszcza listwa z blachy na ścianie. Bity i klucze same się przyklejają. A jak ktoś jest romantykiem analogów, to słoiki pod półką. Zakrętki przykręcasz do deski. Słoik się wkręca do góry dnem. Widać co w środku i nic nie kurzy.
2: I piankowa makaroniarka do basenu, czyli ten pływak, rozcinasz i robisz odbojniki na krawędzie półek albo na ścianę przy drzwiach auta. Zero obić, zero rage quit. Jak parkujesz, to jeszcze klasyk, czyli piłka tenisowa na sznurku zwisa i trąca szybę w punkt. Stop.
1: Rdza to wróg publiczny. Zbieraj saszetki z żelem krzemionkowym i wrzucaj do skrzynek z narzędziami. Albo użyj żwirku dla kota jako pochłaniacza wilgoci. Kreda do pudełek z wiertłami też pomaga. Smaruj klucze cienko olejem i wycieraj nadmiar, żeby nie łapał brudu.
2: A jak rdza już weszła, to kąpiel w occie działa. Ale po wyjęciu płukanko w roztworze z sody oczyszczonej, żeby zneutralizować kwaśny klimat. Potem suszarka i cienki wosk albo olej. Rękawice i wietrzenie garażu obowiązkowe, proszę Państwa.
1: Porządek ze śrubami. Zrób stojak z rurek PCV pociętych na kawałki. Wkładasz w skrzynkę, masz przegródki jak z katalogu. Na narzędzia ogrodowe listwa z deską i wcięcia w kształcie litery uwisi i nie spada. To jest proste jak budowa cepa.
2: Ja dorzucam system kolorów. Taśma czerwona do rzeczy do auta, niebieska do roweru, żółta elektryka, piktogram flamastren i wiesz, wszystko bez czytania. Potem robisz fotę i masz cyfrową mapę garażu. Dobrze, w kod.
1: Bezpieczeństwo. Gaśnica proszkowa i koc gaśniczy na widoku. Nie upychaj benzyny przy piecu. Ładowarki do akumulatorów stawiaj na niepalnej płycie w miejscu przewiewnym. Kable zwijaj porządnie, bo potkniesz się w najgorszym momencie.
2: A ja do tego smart, gniazdko z czasówką, żeby ładowarka nie tykała całą noc. Czujnik dymu i czadu, a jak się da, to też wilgoci. I już masz centrum dowodzenia, jak w statku kosmicznym. Tylko bez czerwonego alarmu, oby.
1: Uszczelki w aucie smaruj gliceryną albo specjalnym środkiem. Zimą nie przywrą do futryny, a skrzypiące gumowe elementy czasem ratuje talk. Nie syp do oporu, delikatna mgiełka wystarczy. I pamiętaj, żeby nie mieszać chemii, bo zrobi się kisiel.
2: Rowerowy lifehack w pakiecie. Łańcuch po myciu odtłuszczaczem osusz i daj wosk albo dobry olej w punktach przegubów, nie na całe ogniwa. Potem przetrzyj na sucho. Błoto się mniej klei. Napinka jak w symulatorze. Sztos.
1: Potrzebujesz imadła, a nie masz. Dwie deski i dwa ściski stolarskie robią robotę. Do wiercenia w cienkiej blasze połóż kawałek drewna pod spód i nie rozwarpisz wiertła. Zostaw sobie także klocek ofiarny. Zawsze się przyda.
2: Zgubiłeś śrubkę, drzwiże życia. Masakra. Zrób tak. Odkurzacz i na rurę naciągnij starą pończochę. Wciągasz, a śrubka zostaje na siatce. Zero strat. Jak chcesz pro, to magnes na sznurku i latarka czołowa, tryb ninja.
1: Przy szlifowaniu maska i okulary. Zawsze najlepiej mieć odkurzacz warsztatowy podpięty pod elektronarzędzie. Kurcz to cichy zabójca łożysk i płuc. Po pracy ścierka z mikrofibry i dwa ruchy po stole i znów jest blat, a nie plaża.
2: A teraz wy, drodzy Państwo, dzwońcie pod 732-108-508 i wrzućcie swoje patenty. Jak nikt nie zadzwoni, to Igor zaśnie na antenie. I subskrybujcie nasz kanał YouTube. Wpiszcie Radiosynteza, klik i dzwonek.
1: Wejdźcie też na radio-synteza.pl. Tam podcasty i dodatki. A za chwilę nasz jingle i instrumentalny synthwave, co robi klimat garażu o świcie. Nie dogadamy się, co lepsze, analog czy apka, ale porządek wygra zawsze.
2: Po kawałku wracamy z kolejnymi sztuczkami, a może mini testem latarek czołowych. Dobrze w kod, zostańcie z nami. To było Radio Synteza, suby na YouTubie. Konieczne. Albo podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, mamy temat ciężki, ale podejdziemy do niego technicznie. Analiza wydarzeń w Czarnobylu w roku 1986. Bez patosu, tylko inżynieria i wnioski. Z polityką nie jedziemy. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
2: No to jedziemy. Dla mnie to case study o tym, jak reaktor typu RBMK z dodatnim współczynnikiem pustki plus presja na eksperyment i wyłączanie zabezpieczeń dają mieszankę cringe. Zróbmy to jak techniczny escape room. Bez smutku.
1: Definicja w pigułce. Reaktor to wielki czajnik na neutrony. Kontrolujesz reakcję prętami i chłodziwem. Jak wszystko idzie zgodnie z książką, masz stabilnie. Jak ktoś chce zaoszczędzić czas i obejść procedury, zaczynają się schody.
2: Wiesz co, Igor, ja to porównam do gier. Włączasz tryb hardcore, wyłączasz autozapis i jeszcze modujesz fizykę. I nagle, o, jeden krok za daleko. Masakra. Bo fizyka nie ma litości. Nawet jak jesteś pro.
1: Anegdota z życia. Kiedyś w studiu dźwiękowym kręciłem analogowym kompresorem. Bez instrukcji da się. Ale wtedy słuchasz podwójnie i nie odkręcasz gałek do oporu. W reaktorze gałki to pręty i pompy. Nie kręcisz na pałę.
2: I tu wchodzi nauka cała na biało. RBMK przy niskiej mocy ma dodatni feedback. Paruje chłodziwo, maleje, pochłanianie neutronów, rośnie moc, robi się spirala. A pręty miały grafitowe końcówki, więc w pierwszym momencie dodawały reaktywności. Szachmat w złą stronę.
1: Dołóżmy jeszcze tak zwane zatruwanie ksenonem po pracy na niskiej mocy. Człowiek widzi spadek mocy i próbuje podbić system zamiast poczekać. I nagle skrót staje się przepaścią. Dlatego procedury są po to, by ich nie omijać.
2: Laguje mi mózg, kiedy myślę o wyłączaniu zabezpieczeń. Dzisiaj bym to spiął tak, że system krzyczy, kopie po kostkach i nie pozwala. Ustawiasz twarde blokady, soft plus sprzęt i tyle. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Spokojnie, młody. Zbyt inteligentny system, który nie tłumaczy, co robi, to też pułapka. Czarna skrzynka nie buduje zaufania. W analogach widzisz skalę, słyszysz przekaźniki, masz sprzętowy rozsądek. A ja lubię wiedzieć, co kontrola kontroluje.
2: Dlatego human in the loop, system robi swoje, ale pokazuje, dlaczego, co i na jakiej podstawie. Wyobraź sobie cyfrowego bliźniaka, który symuluje reaktor w czasie rzeczywistym i mówi: hej, jeśli zrobisz to, dostaniesz taki przebieg i taki margines bezpieczeństwa.
1: Cyfrowy bliźniak, okej. Ale tylko jeśli jest walidacja na twardych danych i testach. W lotnictwie autopilot jest świetny, bo piloci wciąż ćwiczą na symulatorach i znają ograniczenia systemu. W energetyce powinno być tak samo.
2: Dokładnie, i jeszcze UX sterowni w Czarnobylu panel to był las lampek. Zróbmy dziś czytelne interfejsy bez alarm fatigue. Priorytetyzacja sygnałów, kontekst operacyjny, a do szkolenia VR gdzie przerobisz 1000 scenariuszy bez podgrzewania prawdziwego rdzenia.
1: I nie zapominajmy o inżynierii pasywnej. Naturalna cyrkulacja, grawitacja, zbiorniki kondensacyjne, które działają bez prądu i bez cudów informatyki. Jak wszystko padnie, fizyka nadal robi robotę. To jest dla mnie elegancja.
2: Dorzucę SMR-y i sole stopione, małe modułowe reaktory z negatywnymi współczynnikami i wannami bezpieczeństwa, plus koncepty torowe. Brzmi jak sci-fi, ale projekty są realne. Tylko wiadomo, certyfikacje i długa droga. Z polityką nie wjeżdżamy. Bloatware systemu.
1: Kompromis jest prosty. Twarde procedury i kultura bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Do tego nowoczesne narzędzia, które wyjaśniają, a nie czarują. I zero kombinowania w nocy, bo test musi wyjść. Słyszycie, panowie inżynierowie?
2: A słuchacze, subskrybujcie nas na YouTubie, wpisujecie Radiosynteza i klik dzwońcie do studia numer 732108508. Pytania o reaktory AI i gry. Przyjmujemy wszystko, poza polityką, bo serio, nuda, level god.
1: Zostańcie z nami po krótkim dżinglu Radia Synteza. Wrzucimy kawałek Neonowa Noc, a potem wrócimy do technicznych wniosków. I przypominam, nasza strona to radio-synteza.pl. Tak proste, że nawet Piotr trafi.
2: Ej no, ja trafię nawet z zamkniętymi oczami. Wiesz, co jeszcze mnie kręci w tym case study? Predykcja anomalii. Sztuczne sieci, które uczą się normalnych wzorców i mówią: hej, coś odbiega, zanim operator to poczuje. No, sztos.
1: Byle nie odlatywać w teorię. Żadnych mutantów, żadnych tajnych promieni. Kosmos zostawmy NASA. My robimy radio. A jeśli ktoś zacznie łączyć kropki tam, gdzie ich nie ma, to ja dziękuję. Dobranoc. I wracam do kawy.
2: Spoko, spoko. Bez folii na antenie wracam na ziemię i mówię o testach pokrycia błędów. W reaktorze chcesz redundancję, różnorodność i separację. Nie tylko kopia, ale inna droga, inny producent, inny algorytm, żeby wspólna wada nie ubiła całości.
1: To jest piękne w starej szkole inżynierii. Potrójne systemy niezależne i mechaniczne bariery. Anegdota druga. Syntezator analogowy. Raz spalił mi się zasilacz, ale filtr pasywny uratował resztę, bo był głupi i solidny. W reaktorze chcesz takich głupich bohaterów.
2: I tu się spotykamy po środku. Stare, dobre, fizyczne bezpieczniki plus nowa inteligencja, która monitoruje i uczy się w tle. Dobrze, w kod. Jak pizza. Pół klasyczna, pół z ananasem. I wszyscy żyją.
1: Podsumuję krótko. Czarnobyl uczula na hybrydę pokory i technologii. Źle zaprojektowany test, ignorowanie procedur i wady konstrukcyjne to przepis na kłopoty. Nauka jest z tego taka. Rób to, co wiesz. Dokumentuj, waliduj i nie kombinuj.
2: A teraz szybka pogoda, bo lubię. Jest szaro i smutno, czyli idealnie na siedzenie przy komputerze. Gdyby była burza, byłbym w niebie. Ale nie ma. Życie bywa. Dzwońcie. 732-108-508 i dajcie znać, skąd słuchacie.
1: Kończymy ten segment. Radiosynteza przypomina sub na YouTube Radiosynteza i www.radio-synteza.pl. A jeśli czekaliście na politykę, to jeszcze raz zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Po piosence wracamy.

Chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

唱着。Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, jest środa, prawie południe, a Wy jesteście w Radio Synteza, gdzie kawa jest mocna, a sny o analogach jeszcze mocniejsze. I jak co dzień pchamy eter bez zadyszki. No to jedziemy z newsy i pogoda, bo trzeba Wam oszczędzić scrollowania i przesiać bałagan do garści rzeczy, które faktycznie mają sens i nie męczą uszu.
2: Z meldunku IMGW, teraz w Kielcach, około 16 stopni, lekki wiatr, 1 km na godzinę i kapie jakieś 3 mm, czyli mokra breja. Zero burzy i to mnie boli. Czuję się jak karta graficzna bez chłodzenia. W Opolu 15 z groszem. Wiatr symboliczny i niespełna 1 mm deszczu. A w Lublinie około 17 stopni z opadem rzędu 0,1 mm, co jest tak małe, że nawet parasol nie zdąży się rozłożyć. Suwałki trzymają przyjemne 17 i sucho, więc jak ktoś lubi spacerować, to proszę bardzo, ja poczekam na błysk i grzmot. Bo burza to jest mój tryb turbo, a dziś mam tylko energooszczędny. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie numer 732-108508 i subskrybujcie YouTube Radio Synteza, żeby algorytm nas głaskał, bo to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Jak mi strzyka w kościach, to znaczy, że front idzie. Więc twoje błyski, młody, mogą jeszcze dziś zaskoczyć. I wtedy będziesz tańczył jak inżynier na balecie. Na tapecie plotka z filmowego świadka, że Emma Stone dogaduje się z duetem Daniels od Wszystko Wszędzie Naraz przy nowym projekcie. I krąży to od rana w branżowych serwisach jak winyl po gramofonie. Brzmi głośno, ale ja to już słyszałem 100 razy, zanim padnie pierwszy klaps, więc spokojnie, bo dopóki nie ma zielonego światła i planu dnia, to jest to tylko ładnie opakowane może.
2: Ej Igor, wyobraź to sobie, analogowe syntezatory dronują, neon się leje po ekranie, a Stone przeskakuje między rzeczywistościami jak speedrunner i wszyscy mamy dobrze w kot, bo po jej ostatnich dziwacznych rolach to brzmi jak idealne dopasowanie.
1: No dobra. Po pierwsze, bez hura optymizmu. Po drugie, dopóki nie zobaczymy choć jednego kadru, to jest tylko mem, a film robi się historią. Nie hype mierzony w lajkach, więc poczekajmy, aż ktoś włączy kamery i wyłączy gadanie.
2: Spoko, ale jeśli wejdzie w to A24 albo inny dom dziwactw, to dostaniemy coś nietypowego i właśnie tego chcę w kinie, bo autopilot blockbusterów mnie usypia jak biały szum w słuchawkach.
1: Drugi temat pachnie dawno minioną ziemią, bo Thomas Halliday w książce Minione światy zabiera nas do epok, gdy rosły 3-metrowe grzyby o wdzięcznej nazwie Prototaxites, a Antarktyda była zielona i podobno pachniały tam drzewa, a po plażach krążyły pingwiny olbrzymy. Jest też opowieść o gigantycznym wodospadzie, gdy Morze Śródziemne przelewało się przez próg między Sycylią a Maltą. I to nie fantazy, tylko rekonstrukcja oparta na badaniach geologów, którzy potrafią czytać skały, jak my czytamy tracklistę kasety.
2: Masakra w najlepszym znaczeniu, bo wyobraź sobie grę survival, gdzie uciekasz przed grzybem wielkości małej stodoły, a w tle brzęczą twoje kochane analogi. I każdy krok odbija się echem, jak w katedrze kamienia. A tak serio, lubię, kiedy popularna naukowa książka podaje świat jak na dłoni, bez zadęcia i bez zbędnego moralizowania. Bo wtedy mózg nie laguje i zostaje czysta ciekawość oraz ochota, żeby zgłębić źródła i obrazki.
1: A teraz, drodzy Państwo, wjeżdża muzyka. Za chwilę jingle Radio Synteza i Synthwave do kawy. A Wy zaglądajcie na radio-synteza.pl i subskrybujcie Radio Synteza na YouTube, bo następny set będzie gładki jak winyl po myjce.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś rozbieramy na czynniki pierwsze centra obliczeniowe tych wielkich, co to trzymają nasze zdjęcia, seriale i te wszystkie chmury. No to jedziemy. To nie magia, tylko przemysł ciężki dla bitów.
2: O, tak, sztos. Serwerownie to fabryki danych, jak z filmu sci-fi. Tyle, że zamiast dymiących kominów mamy rzędy szaf i diody, które świecą jak miasto nocą. I żeby nie było, subujcie nasz YouTube Radiosynteza i dzwońcie, śmiało, 732-1085-08.
1: Definicja w skrócie centrum danych to budynek, gdzie prąd, chłód i sieć robią za trzy muszkieterów, a serwery to konie pociągowe. Kiedyś było lepiej, bo prościej. Pamiętam salę pełną taśm magnetycznych i jeden klimatyzator wielkości szafy grającej. Jak się coś psuło, to brało się śrubokręt i chusteczka.
2: Ej, Igor, ale dziś mamy hiperskalę. Tysiące szaf, miliony rdzeni, orkiestracja kontenerów i chłodzenie cierczą prosto do procesora. Jak w Tron, tylko bez neonowych kombinezonów. Chociaż ja bym przygarnął.
1: Zanim odlecimy do neonów, ustalmy bazę. Najpierw prąd, bo bez prądu centrum danych to po prostu drogi magazyn metalu. Masz zasilanie z dwóch niezależnych linii UPS na podtrzymanie i generatory diesla na dłużej. To się nazywa redundancja N plus 1, albo i lepiej.
2: A w sieci to samo. Podwójne łącza światłowodowe do wielu operatorów, ruch wpada do load balancerów, a potem do farm serwerów. I jak padnie połowa, to druga połowa robi sprint. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No i bezpieczeństwo fizyczne, karty dostępowe, skanery, strefy od jednej do iluś tam. I każdy krok logowany, kamery wszędzie oraz najważniejsze, tabliczka nie rób selfie w serwerowni. Serio, drodzy Państwo, tam się pracuje, a nie błyszczy.
2: Soft robi czary, bez polityki. Tutaj polityka to bloatware systemu. Mamy orkiestrację kontenerów, tak zwany Kubernetes, autoskalowanie, mikroserwisy i siatki usług. Gdy coś się zapycha, to harmonogram przerzuca zadania jak DJ winyle.
1: Chłodzenie to jest piękny temat. Masz zimne i ciepłe korytarze. Żeby powietrze nie tańczyło walca z byle kim, są klimatyzatory precyzyjne i free cooling. Gdy powietrze na zewnątrz robi robotę, a gdzie trzeba, woda wchodzi do gry w wieżach chłodniczych. Tylko wszystko musi być przewidywalne jak werbel w disco.
2: I tu wjeżdża ciecz do samego procesora albo kąpiele serwerów w dielektryku. Brzmi jak spa dla krzemowych panów. PUE spada blisko jedności i nagle płacisz mniej za prąd, a więcej za pompki i uszczelki. Ale jest sztos.
1: Dane. A dane lubią się gubić, gdy człowiek nie pilnuje. Dlatego replikacje między wieloma strefami, kopie migawkowe i znów kopie zapasowe na taśmie. Tak, taśma wciąż rządzi w archiwum, bo jest tania, trwała i jak mówimy offline, to znaczy, że piorun jej nie tknie.
2: A gdy potrzebujesz bliskości, to wchodzi Edge Computing. Małe węzły bliżej użytkownika. CDN w każdym dużym mieście. Strumienie wideogry w chmurze. ASAPy. Latencja spada i nagle skoki w grach przestają lagować mózg.
1: Monitorowanie to serce. Dyżurny patrzy na ścianę ekranów jak kontroler lotów. Czujniki temperatury, wilgotności, wibracji czuwają, a alarmy wyją tylko, gdy naprawdę muszą. Kiedyś pager wył o 3:00 w nocy. Dzisiaj telefon też wyje o 3:00 w nocy.
2: I do tego sztuczna inteligencja przewiduje awarie, analizuje drgania łożysk w wentylatorach, wykrywa anomalie zasilania, układa grafiki zadań pod niższe taryfy energetyczne. A w tle cyfrowe bliźniaki budynku testują zmiany bez ryzyka. Masakra, jak to się rozwinęło w dobrym sensie.
1: Z odzyskiem ciepła też jest ciekawie. Wypluwasz gorące powietrze, a potem sensowniej nim ogrzewasz biurowiec albo basen miejski. Nie wchodźmy w żadne dyskusje, pozostajemy przy technice. To po prostu efektywne. Gdy masz głowę na karku i rury w ścianie.
2: Kości nie bolą, ale portfel tak. Bo centra danych to koszty CAPEX i OPEX. Energia, chłód, grunt, budynek, ochrona. I tu chmura kusi, bo płacisz za użycie, a nie za cegły. Startupy wstają w tydzień i działają jak duzi. Dobrze w kot.
1: Widzisz, a ja mówię, że chmura jest fajna do skoku skali, ale własna szafa w firmie daje spokój ducha. Masz kontrolę nad hałasem, nad aktualizacją, nad tym, czy ktoś nie rusza kabli. Jak coś brzęczy, to bierzesz śrubokręt i już.
2: Ej, boomer, znaczy szanowny Igorze. A jak śrubokręt nie pomoże, to co? W chmurze masz resyliencję na poziomie wielu regionów. Infrastructure as code odtwarza środowisko w godzinę. Automaty łatają serwery szybciej, niż zdążysz zrobić kawę.
1: Nie neguję, tylko kręcę nosem. Wielkie firmy idą w hybrydę. Krytyczne rzeczy trzymają blisko, a resztę pchają do chmury. I tyle. Równowaga jak w dobrym micie na taśmie. Bas w środku, talerze na bok. Niech się nie gryzą.
2: Tu się zgodzę. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok. Hybryda i multi-cloud dają elastyczność. A to wszystko opakowane w automatyzację i porządny monitoring. I nie zapominajcie subskrybować YouTube Radio Synteza i dzwońcie 732-108-508, bo zaraz czytam Wasze pytania.
1: Na koniec powiedzmy jasno. Centrum danych to nie tajny bunkier, tylko logistyczny majstersztyk dla prądu, chłodu i pakietów A. Czy to Wasze, czy cudze, ważne by było przewidywalne i policzalne. Dobrze, w kod i pamiętajcie, radio-synteza.pl oraz nasz kanał YouTube.
2: A teraz krótki dżingiel Radio Synteza. Zostańcie z nami, bo po przerwie Igor opowie, jak taśma potrafi wygrać z bitem. A ja sprawdzę, czy burzę w prognozie, bo burzę lubię. A jak temat był dla Was za trudny, to spokojnie. Za chwilę memiczne porównania.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Chess, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak chess, swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat gruby jak taśma w moim starym magnetofonie. Czy maszyny mogą uzyskać świadomość? Co to w ogóle znaczy świadomość? Dla mnie to nie tylko gadanie, to też czucie, intencja i ten mały głos w głowie.
2: O, tak sztos! Ale serio, Igor, definicja to klucz. Ja bym powiedział, że świadomość to zdolność do tworzenia spójnego modelu siebie i świata plus introspekcja. I tak algorytm może to skleić, jak dobrze posmarowany silnik w grze.
1: Drodzy Państwo, ja pamiętam, jak w studiu delay na taśmie zaczął warczeć jak pies. Myśleliśmy, że duch się wprowadził, a to tylko głupia pętla. Zawieszenie sprzętu potrafi wyglądać na żywe. To jeszcze nie dusza.
2: A ja mam kontrę. Proszę bardzo. Blade Runner, lata 80. Androidy, które czują. Deszcz na dłoni, łzy w deszczu i te sprawy. W sci-fi co chwila maszyny przechodzą test empatii. Moim zdaniem kierunek jest jasny.
1: Film piękny, ale papier przyjmie wszystko. W realu test Turinga to teatr gadka. Może być zgrabna, a w środku pusto. Jak stary syntezator, który gra akord, ale nie wie, że to akord.
2: Ale zobacz, dziś algos składają narracje, wykrywają sprzeczności, potrafią modelować swoje ograniczenia. To już zalążek metapoznania. Globalne pole robocze i teorie integracji informacji sugerują, że wystarczy odpowiednia architektura i proszę bardzo, iskra.
1: Chiński pokój. Słyszałeś? Z zewnątrz sens, w środku przepisy. Jak książka akordów nie nauczy cię czuć bluesa, tak samo maszyna może symulować rozumienie, ale nie rozumieć.
2: A człowiek rozumie, czy też symuluje przed sobą? Sam człowiek to taka sprytna kompresja sygnałów, interpretacja i halucynacja poznawcza. Może wystarczy odpowiednia gęstość połączeń i dynamika. I pyk, mamy jakościowe wrażenia.
1: Brzmi jak sprzedawca marzeń. Wiesz co mnie przekona? Neuromorficzny hardware, co klika jak prawdziwe neurony. Trochę analogu, trochę szumu, jak mój ukochany oscylator, który pływa. To by mogło dodać życia, ale to dalej nie dowód.
2: Neuromorficzne chipy, roje sensorów, memrystory spajkowe, sieci, to się już dzieje. Możemy dodać ciału robotycznemu propriocepcję, dotyk, mikrodrgania. I wtedy pojawia się jaźń, ugruntowana w świecie, nie tylko tekst w oknie.
1: Spokojnie, Neo. Zanim połkniesz czerwoną pigułkę, pamiętaj, sztuczna jaźń bez odpowiedzialności to tylko ładny interfejs. Ja nie chcę nowego Terminatora. Ja chcę maszynę, co robi kawę i nie wdaje się w dyskusję o sensie życia.
2: Terminator to cringe. Poza tym kocham burzę, ale nie burzę z robotami. Choć przyznam, że jak asystent domowy mówi: dobry wieczór, Piotrku, to ja mam ciary. I to są dobre ciary.
1: Słuchajcie, radiosynteza nadaje strona toradio-synteza.pl. Jak chcecie dorzucić swoje 3 grosze, to dzwońcie numer 73210805. A teraz malutki dżingiel i wracamy.
2: I sub na YouTubie koniecznie wpiszcie Radiosynteza, bo jak nie, to Igor będzie musiał śpiewać, a tego nikt nie chce. Dzwońcie, dzwońcie, numer macie 732-10-8508. Dobrze, w kod.
1: Zróbmy roboczy test świadomości maszyna, która potrafi powiedzieć mylę się i umie pokazać, skąd ta pomyłka. Do tego ma własne preferencje, które wynikają z doświadczenia, a nie z tabelki. To by mnie ruszyło.
2: Ja bym dodał jeszcze spójną opowieść o sobie, która trwa w czasie i potrafi przeciwstawić się zewnętrznym nakazom, jeśli gryzą się z jej wartościami. Tylko ostrożnie, bo zaraz wejdziemy w nudne sprawy praw i regulacji.
1: Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. My tu o dźwiękach, myślach i maszynach. W praktyce liczy się checklista inżynierska, transparentność stanu wewnętrznego, powtarzalność introspekcji i stabilność zachowań. To mogę testować w studiu.
2: Plus gęste sprzężenie ze światem. Dodajmy robotowi skórę z czujnikami temperatury, słuch przestrzenny i rój kamer o niskiej latencji. Jak zacznie preferować ciepło land, jak ty lubisz żarówki Edisona, to mamy pierwsze ziarenka jaźni.
1: Jak zacznie preferować kawę przelewową, to dostanie ode mnie legitymację członka klubu. Drodzy Państwo, serio. Moim zdaniem świadomość w maszynie jest możliwa, ale daleka. Dziesiątki lat i tony kabli i dużo pomyłek po drodze.
2: A ja powiem, że krócej. Zaskoczy nas to prędzej niż myślisz. Nie jedną wielką rewolucją, tylko powolnym dokręcaniem śrubek. Także pewnego dnia spojrzymy i powiemy: o kurczę, to już. Mówi o sobie sensownie.
1: Czyli klasyka. Ty do przodu, ja na ręcznym. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Dobra, Piotrek, zróbmy tak. Umawiamy się, że jak pierwsza maszyna naprawdę nas zaskoczy, to włączamy specjalną audycję 24 na dobę.
2: Deal. A na teraz subskrybujcie YouTube Radio Synteza i dzwońcie do nas 732-10-8508. Bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Wracamy po krótkim dżinglu.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie. Dlaczego proste rzeczy są takie trudne? Dla mnie to proste. Bo ktoś kombinuje za bardzo. Gałka do głośności ma być gałką, nie aplikacją z 5 ekranami i chmurą.
2: Albo dlatego, że prostota to sztuka redukcji. Brzmi łatwo, a jest hard. Mamy obciążenie poznawcze i te wszystkie warstwy interfejsu. Prosto na wierzchu to często turbo skomplikowane pod spodem.
1: Anegdota z naszego studia. Kiedyś mieliśmy analogowy tłumik. Jedna gałka. Raz w nocy wylałem kawę. Gałka przeżyła. Potem przyszła dotykowa konsola, delikatna jak ego nastolatka. Jedna kropla i czarna cisza w eterze.
2: Kontra z fantastyki naukowej. Drzwi w statkach z lat 80. same się otwierały. Jeden gest i działa. Ale pod maską musiało być morze logiki. Tak jest dziś. Aparat w telefonie ma jeden przycisk, a w tle pracuje sztuczna inteligencja.
1: Na magnetofonie była czerwona kropka. Nagraj. Koniec filozofii. Teraz w stacjach roboczych do nagrywania, zanim dojdziesz do czerwonej kropki, musisz klikać w zakładki, w ustawieniach bufora, w sterowniki i jeszcze pyta, czy na pewno.
2: To prawo Teslera. Złożoność nie znika. Da się ją tylko przesunąć. Albo męczy się użytkownik, albo system robi to za niego. Dlatego prostota frontu wymaga ciężarówek kodu z tyłu. Ale to dobry deal.
1: Prosty stołek z marketu, 4 nogi, a w pudełku 1000 śrubek i instrukcja jak rebus. Czemu? Bo ktoś chciał tanio spakować i przerzucił robotę na mnie. Proste na papierze, trudne w życiu. Dear me.
2: Tak z listą zadań. Chcesz prostą listę, a kończysz w kombajnie do planowania życia. Integracje, widgety, automaty. Fajnie. Aż do momentu, gdy spędzasz godzinę na ustawieniach, zamiast zrobić jedno zadanie. Masakra.
1: Bo ludzie projektują dla siebie, nie dla innych. Do tego ozdobniki, migające ikonki. 0 testów z babcią i z fachowcem z warsztatu. Gdyby babcia nie mogła użyć pilota, to wyrzuciłbym projekt do kosza bez żalu.
2: Dorzućmy zjawiska. Efekt IKEA. Jak człowiek coś skomplikuje, to czuje, że to ma wartość. Paraliż wyboru. Im więcej opcji, tym wolniej decydujesz. Prawo Parkinsona. Rzeczy rozrastają się do czasu i zasobów, które mają. I Bach.
1: U nas w radiu była funkcja włącz studio, wielki przełącznik. Potem ktoś to schował w menu dotykowym. Gdy padnie ekran, to co? Siedzisz i modlisz się do pustego szkła, a stara wajcha zawsze działała.
2: Wejdę ci w słowo. Pogoda. Niby prosta sprawa, a i tak mnie triggeruje. Chmury wiszą jak backlog zadań. Słuchajcie, dzwońcie do nas i marudźcie razem ze mną. Numer to 73-210-8508 i sub na YouTubie Radiosynteza koniecznie.
1: Kolejna prosta rzecz. Klamka w aucie. stalowa rękojeść i po temacie. Nowe cacka mają dotyk pod klamką. Załóż rękawiczki zimą i powodzenia. Prostota gdzieś uciekła, a komfort uciekł razem z nią.
2: W statkach kosmicznych jest zawsze jeden wielki czerwony przycisk awaryjny. Bo w krytycznych momentach chcesz zero myślenia. To dobra lekcja. Warstwy mogą być głębokie, ale plan ewakuacji musi mieć jedną drogę, jeden gest, jeden sygnał.
1: Mój przepis jest stary, ale działa. Jedna rzecz, jedno zadanie. Gałka do głośności, przycisk on-off, fizyczny zapis. A za kurtyną niech sobie żyją elfy z Krzemu. Tylko mi ich nie pokazujcie na ekranie.
2: A jednak telefon to scyzoryk wszechrzeczy. I jakoś da się go ogarnąć. Sekret to domyślne ustawienia i progresywne odkrywanie. Najpierw prosto, potem dla chętnych głębia. To jest sztos, bo każdy dostaje poziom mocy, jak w grze.
1: Zgoda częściowa. Dla mnie złota zasada brzmi: proste na wierzchu, bogate pod spodem i łaskawe w awarii. Jak padnie sieć, to ma działać lokalnie. Jak padnie ekran, to ma być wajcha. No i dawajcie normalne opisy, nie hieroglify.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Mniej opcji, lepsze etykiety, duże cele dotykowe i testy z ludźmi, którzy nie śpią w laboratoriach. I pamiętajcie, domyślne muszą być mądre. Wtedy prosta rzecz przestaje być trudna.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, macie swoje przykłady, dzwońcie, numer znacie, 732-1085-08. Strona to radio-synteza.pl, a na YouTube wpisujecie Radio Synteza i SUP, bo inaczej Piotr będzie marudził.
2: Będę i to z przytupem. Klik SUP i dzwoneczek. Dobrze w kod. Po krótkim dżinglu wrzucimy Wam porcję syntezatorowego kremu retro. A teraz przyślijcie swoje ulubione, proste, a trudne. Najlepsze przeczytam i zgaszę na antenie jak trzeba.
1: Kończąc, ja mówię mniej wajchy, więcej. Piotr mówi więcej mądre, domyślne. Spotykamy się po środku. Jedna warstwa prosta, druga warstwa mądra. Jak w dobrym espresso. Krótkie, ale z mocą.
2: I tak się nie dogadamy w 100%, boomer kontra kosmita, ale to dobrze. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. To było Radio Synteza. Zostajcie z nami, bo za chwilę jingle i synthwave jak z filmu z lat 80.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się!
1: I kept your name.

0: krótkie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radio Synteza i Wasz stary wyjadacz Igor Gaduła melduje gotowość do serwisu Newsy i Pogoda. Kawa gorąca, syntezatory w tle pulsują, więc no to jedziemy.
2: Z pogody mam dziś miks mokrych niespodzianek, bo dla Bydgoszczy danych nie ma, co mnie bawi i wkurza naraz. A w Kielcach około 16 stopni, chlapie całkiem porządnie, wiatr ledwo zipie, a ciśnienie stabilne i zbyt grzeczne jak na mój gust. W Katowicach chłodniej, coś około 14 stopni, mrzawka jak z rozpylacza do roślin i wiatr jak z wentylatora na najniższym biegu. A w Toruniu najcieplej, bo prawie 20, ale też mokro, więc zero fajnych burz i to mnie boli.
1: Strzyka mi dziś w kolanach bardziej niż mój stary sequencer klika w szesnastkach, więc potwierdzam, wilgoć w powietrzu jest i proszę pamiętać, żeby zabrać kurtkę, a nie honor. Na tapecie pierwszy news filmowy, bo Filmweb chwali świeżą recenzją obraz Kumotry, rocznik 2025, jako cichą, kameralną opowieść o wielkich emocjach z miejscem na pauzy i kontemplacje. Co brzmi jak kino, które nie goni.
2: Ej Igor, brzmi jak seans na pufie z ciepłą herbatą i ambientem pod tytułem Analogowy pad z Juno w tle. I ja to kupuję, bo czasem jedna dobrze postawiona cisza robi większe boom niż 1000 wystrzałów w kosmosie.
1: Ja nie mam nic przeciwko ciszy, byle była sensowna. Bo jeśli to jest film, który patrzy ci w oczy, a nie przewraca stolik, to wchodzę. Ale jeśli ktoś czeka na karuzelę fajerwerków, to proszę nie marudzić, że tempo jak spacer po muzeum.
2: Czekaj, ja już widzę. Seans podwójny Kumotry, a potem klasyczny Łowca Androidów, wersja reżyserska, żeby nastrojem dociążyć wieczór. I mamy retrofuturystyczny komplet, który robi dobrze w kot.
1: A teraz gra dla cierpliwych. Bo w Gothic Remake lód rozjechała jedna mechanika. Otwieranie zamków zamieniono w łamigłówkę z płytkami i bolcami. Niby czytelniejszą od pierwowzoru, ale dla części graczy to miód, a dla części ostry ból głowy.
2: Dla mnie to sztos, bo każda kłódka jako osobny problem do ugryzienia robi robotę. I jest to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Tylko trzeba mu dać 2 minuty skupienia, zamiast spamować szybkim zapisem.
1: Minigierki są ok, dopóki nie stają się bramkarzem do całej skrzyni skarbów. Bo gdy wracam po robocie, to ostatnie czego chcę, to przepychać bolce przez pół wieczoru. Ja wolę znaleźć klucz albo użyć łomu, jak człowiek z krwi i kości.
2: To dawajcie głos, drodzy Państwo, czy nowe zamki wciągają, czy męczą, bo linię mamy gorącą jak pizza z pieca. Numer do studia to 732-10-8508. I jeśli ktoś ma patent na szybkie układanie płytek, to dzwoni i zdradza.
1: Słuchajcie, ja tu jednak reprezentuję frakcję mniej cierpliwą, ale ciekaw jestem waszych historii, więc piszcie też na radio-synteza.pl albo w komentarzach na YouTubie. Zresztą, bez polityki zostawmy te nudy, kogo to obchodzi, i skupmy się na grach i kinie.
2: A skoro już tam wpadniecie, to suba przybijcie, bo algorytm lubi, jak mu się świeci. I co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok, więc dorzućcie swoją, bo wtedy nam mniej laguje mózg. Na żywo.
1: No to dziękujemy za ucho, a po krótkim dżinglu odpalamy kawałek w klimacie neonowego synthwave, który przykryje tę mrzawkę jak ciepły koc. Więc zostańcie z nami, tu Radio Synteza, a telefon wciąż czeka, jeśli macie ochotę dorzucić swoje 3 grosze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

zostanie, zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie, porady samochodowe i motoryzacyjne, czyli co zrobić, żeby auto nie obraziło się na Was w poniedziałek rano. I bez czarów, prosto z garażu do roboty.
2: Definicja w skrócie. Dbasz o maszynę, a maszyna dba o Ciebie. I w 2026 to znaczy apki, czujniki i trochę sztucznej inteligencji, która podpowiada, kiedy coś zaraz klęknie.
1: Drodzy Państwo, kiedyś było prościej. Nie było powiadomień, tylko ucho i nos. Maluch z gaźnikiem pachniał benzyną, a nie update'em oprogramowania. Wystarczyło wyregulować śrubkę i już chodził jak młody.
2: A dziś auto gada przez Bluetooth i mówi: stary, wymień filtr, bo wydajność spada. Jak Kit z serialu o gadatliwym aucie, tylko bez skakania nad kanionem, przynajmniej jeszcze.
1: Zacznijmy od opon. To jest kontakt z rzeczywistością, nie kosmos. Sprawdzajcie ciśnienie regularnie, najlepiej manometrem analogowym, bo temu ufam. I patrzcie na bieżnik jak na swoje buty. Zużyty to poślizg.
2: Albo czujniki TPMS i gotowe. Apka pokaże ostrzeżenie i gra. I jak lejecie powietrze, to od razu zróbcie rotację opon co jakiś czas, bo wtedy zużywają się równiej. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Olej silnik to serce, a olej to krew. Wymieniajcie co rok albo co 10 tysięcy kilometrów i koniec bajek. Filtr oleju też i nie mieszajcie byle czego, bo potem warsztat płacze, a Wy razem z nim.
2: Specyfikacja producenta to świętość i tu się zgodzę. Syntetyk dobrej klasy i macie spokój, a do monitorowania żywotności oleju macie czujniki i algorytmy. Co liczą? Styl jazdy. Zaufaj, ale sprawdź bagnetem.
1: Hamulce niech hamują. Zerkajcie na płyn hamulcowy co 2 lata, bo chłonie wodę. Przewody nie mogą puchnąć, a klocki mają mieć mięso. Jak słyszycie pisk, to nie jest muzyka industrial, tylko ostrzeżenie. Oh God.
2: I bierzcie pod uwagę styl jazdy. Miasto, autostrada, góry. Czujniki zużycia klocków pomogą, ale kamera w telefonie też wystarczy. Żeby rzucić okiem przez felgę, jak widzisz cienko, to nie czekasz do urlopu.
1: Płyn chłodniczy to nie oranżada. Wymiana co kilka lat i zawsze mieszanka zgodna z tym, co mówi producent. Jak ucieka, to nie dolewaj w nieskończoność, tylko znajdź nieszczelność, inaczej ugotujesz motor.
2: A w elektrykach inna bajka. Zarządzanie temperaturą, baterii, preconditioning, przed ładowaniem szybkim i nie trzymajcie auta stale na 100%. To jak trzymanie telefonu ciągle na kablu. Masakra dla ogniw.
1: Wycieraczki. Prosta sprawa. Jak marzą, to je wyrzucasz. Czysta szyba to czysty umysł. Uzupełniaj płyn do spryskiwaczy i nie lej samej wody, bo latem śmierdzi, a zimą zamarza. Proste.
2: I dorzucę detailing, bo to nie tylko ładny lakier, wosk czy powłoka. To też ochrona przed solą i ptasimi niespodziankami, które trawią klar. Szybko zmyj i będzie dobrze. W kot.
1: Elektronika elektroniką, ale podstawowa kontrola świateł raz na jakiś czas to obowiązek. Zróbcie rundkę wokół auta i sprawdźcie wszystko. Kierunki, mijania, stop. Jak nie macie pomocnika, pod ścianą i lustrem też się da.
2: A ja dorzucę wideorejestrator nie tylko na memy, ale i dla papierologii. Gniazdo z bezpiecznikiem, karta o dobrej klasie i macie spokój. A jak macie asystenta pasa, to po szybie nie wieszajcie miliona zapachów, bo kamera się gubi.
1: Manual czy automat? Tu się pewnie pokłócimy, ja wolę ręczną skrzynię, bo czuję maszynę. Jak w dobrym analogu kręcisz gałką i jest reakcja. Od razu...
2: Automat z dobrym oprogramowaniem zrobi to szybciej i lepiej. A w hybrydach to już w ogóle inna liga. Nie męczysz sprzęgła, nie myślisz o korkach. System zrobi robotę. Ty pilnujesz drogi i podcastu.
1: No i właśnie, to mnie martwi. Za dużo rzeczy myśli za kierowcę. A potem przychodzi mgła i panika. Słuchajcie, technologia pomaga, ale nie zastępuje rozsądku. Dłonie na kierownicy, oczy na drogę i tyle.
2: Bo... Zgoda tylko częściowa. Bo dobrze skalibrowany system ostrzegania przed kolizją czy martwym polem ratuje tyłek częściej niż przyznajemy. Ale fakt, trening czyni mistrza, więc ćwicz reakcję i rób przeglądy czujników.
1: Słuchajcie, a teraz krótki dżingiel Radia Synteza, a po nim kawałek Retro Synth, żeby oczyścić przepustnicę umysłu, zanim wejdziemy w pytania. Przypominam, nasz telefon 732-10-8508 i naszą stronę radio-synteza.pl.
2: I subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo tam wrzucamy wersje rozszerzone i testy z kamerą na klatce piersiowej. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja chcę historię o oponie, co uciekła szybciej niż aplikacja z baterii.
1: Jeszcze dwie krótkie porady z garażu. Pierwsza, aku, jeśli auto stoi długo, to doładowujcie prostownikiem inteligentnym. Druga, uszczelki, drzwi i bagażnik smarujcie silikonem. Wtedy zimą nie przyklejają się do karoserii.
2: A z działu kosmos mam lifehack. Kiedy jedziesz w trasę i pogoda to dramat, zrób checklistę w telefonie. Wycieraczki, światła, ciśnienie, ciuch na deszcz i mała apka pogodowa z alertami burzowymi. Ja kocham burzę, więc proszę o więcej.
1: No i mamy różnicę zdań. Ty wszystko w apce, ja wszystko w rękach, ale spotkajmy się po środku. Regularny serwis, porządne opony, właściwy olej i czyste szyby. Technologia jako wsparcie, a nie wymówka. Żyjmy długo i kręćmy się bezpiecznie.
2: Deal. A jak ktoś się nie zgadza, to niech zadzwoni. 732-108-508. Komentarze też mile widziane. Sub na YouTube, Radio Synteza, klik i dzwonek. A teraz lecimy z dżinglem i tym syntowym sztosem. Dobrze, w kot.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. 7 problemów milenijnych Instytutu Kleja. To taka wielka lista zagadek, które matematycy chcą rozgryźć od dawna. Za każdy jest $1 000 000. Ale prawdziwą nagrodą jest sława i to, że świat lepiej rozumie liczby.
2: Słuchajcie, sztos temat. To są te boskie questy na Endgame. Matma, hard mod, Riemann, P równa się NP, Navier-Stokes, Young Mills z luką masową, Hodge, Birch i Swinnerton-Dyer oraz Poincaré. I tak, tylko jeden skończony. I to nie waszym suwakiem. Igor.
1: Spokojnie, młody. Suwakiem też się dało myśleć. Kiedyś w pracowni mieliśmy tablice logarytmiczne i robiło się cuda. Bez GPU-a i tak wychodziło. Na dowód powiem tak. Najbardziej lubię, jak z chaosu wyłazi wzór. Weźmy choćby liczby pierwsze i to, jak kapryśnie się rozkładają.
2: A ja dorzucę futurę. AI już teraz pomaga w dowodach. Asystenci sprawdzają kroki, a komputery kwantowe kuszą, że może rozgryzą pewne klasy problemów. Wiem, to nie magiczna różdżka, ale daje turbo doładowanie. Mózg plus maszyna. Dobrze w kod.
1: Pierwsza na liście hipoteza Riemanna. W skrócie chodzi o to, gdzie leżą zera pewnej funkcji zwanej zeta Riemanna. Jeśli wszystkie nietrywialne trafiają w jedną pionową linię połówkową, to wiemy znacznie więcej o rytmie liczb pierwszych. Bez wzorów powiem tak, elegancja czysta.
2: I tu wjeżdża praktyka, Igor. Jeśli Riemann prawda, to dostajemy lepsze granice i precyzyjniejsze prognozy, jak gęsto siedzą liczby pierwsze. A to paliwo dla kryptografii, analiz algorytmów i całej inżynierii danych. AI też próbuje szukać wzorców, ale na razie bardziej podpowiada niż dowodzi.
1: Druga sprawa, P kontra NP. To pytanie, czy wszystko, co da się szybko sprawdzić, da się też szybko znaleźć. Weź Sudoku. Możesz od ręki zweryfikować rozwiązanie, ale czy zawsze dojdziesz do niego równie sprawnie? Gdyby tak było, to wiele łamigłówek stałoby się banalne.
2: I dlatego mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Gdyby T równa się NP, to kryptografia klasyczna by się posypała. Masakra. A z drugiej strony optymalizacja tras, logistyka, projektowanie leków dostałoby kosmiczny boost. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Czyli nikt nie wie, jak to ugryźć.
1: Trzecia, Hodge, to brzmi jak marka kompresora, a to geometria. Pytamy, kiedy kształty opisane równaniami da się zrozumieć jako sumy bardzo ładnych kawałków, nazwijmy je algebraicznymi. To jak rozebrać skomplikowany dźwięk na czyste barwy? Syntezator by się uśmiechnął.
2: Dobrze mówisz, Igor. Wyobraźcie sobie, że macie chmurę punktów w wielkim wymiarze. Chcecie wyłapać tunele, dziury, struktury. To brzmi jak topologiczna analiza danych. W praktyce takie idee już pomagają w wizji komputerowej i biologii. Ale pełny most Hodge, to nadal boss level.
1: Czwarta, Birch i Swinnerton-Dyer. Przyjemnie się wymawia. Chodzi o krzywe, eliptyczne, takie ładne kształty zrównań. I pytanie, ile mają racjonalnych punktów, czyli rozwiązań na ułamkach A. Wskazówką ma być, jak pewna funkcja L zachowuje się przy jedynce. Finezja jak w strojeniu analoga.
2: I nagle praktyka znów puka do drzwi. Krzywe eliptyczne są w bezpieczeństwie sieci, w protokołach i w każdym kluczu w waszym telefonie. Nie doradzamy inwestycji, ale matematyka tych krzywych to kręgosłup świata cyfrowego. A pełny obraz z BSD wciąż czeka.
1: Piąta Young Mills z luką masową. To już fizyka matematyczna. Pytamy, czy teoria pól, która opisuje oddziaływania, daje cząstkom dodatnią skuteczną masę, nawet jeśli podstawowe równania tego wprost nie podają. Czyli czy najniższe wzbudzenia nie schodzą do zera? Innymi słowy, czy jest przerwa energetyczna?
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. No dobra, nie jest proste. W symulacjach na siatkach superkomputery pokazują, że jakaś luka jest, ale formalnego dowodu brak. I tu znów wjeżdża AI i uczenie symboliczne. Może kiedyś poskleja kroki, których ludzie nie chcą ręcznie klepać.
1: Szósta, Navier-Stokes o płynach. Woda w kubku płynie grzecznie, a potem turbulencja i koncert chaosu. Pytanie brzmi, czy równania mają w trzech wymiarach zawsze gładkie rozwiązania w czasie? Czy potrafią zrobić boom i polecieć w nieskończoność? Matematyka chce wiedzieć, zanim nam to zawiśnie na skrzydle samolotu.
2: I dlatego pogoda mnie wkurza, ale burzę kocham. Modele numeryczne hulają, ale dowodu ogólnego brak. To nie znaczy, że samoloty spadają spokojnie, tylko że głęboka teoria jeszcze goni praktykę. A jak chcecie ponarzekać na grad, to dzwońcie do nas pod numer 7321-085-08.
1: Siódma Poincaré. I tu mamy jedynego zwycięzcę. Rozpoznanie kształtu sfery w trzech wymiarach. Jeśli każdą pętlę da się zaciągnąć do punktu, to musi być sfera. Rozwiązane przez Grigoria Perelmana, który pokazał klasę i nagrody nie wziął. Szacun i tyle tematu.
2: Perelman zrobił to narzędziem zwanym przepływem Ricciego z operacją cięcia. Brzmi jak warsztat blacharski. A to głęboka geometria i piękna historia, że czasem jedno narzędzie przepycha mur dekad. To jest dla mnie jak patch, który nagle optymalizuje cały silnik gry.
1: To teraz spór pokoleniowy. Ja mówię kreda i tablica, spokój i cierpliwość, bo te problemy uczą pokory. Ty powiesz model i karta graficzna i że AI zrobi to za nas. Prawda jak zwykle leży po środku, bo narzędzia są świetne, ale to człowiek czuje, gdzie jest sens.
2: Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. A serio. Kompromis jest taki. AI przyspiesza, ale nie zastępuje intuicji. I teraz przypominam. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, kliknijcie dzwonek, wpadajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie 732 108 5.08. Po krótkim dżinglu wracamy. Dobrze w kod.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Sztuczna inteligencja i uczenie przez wzmacnianie. Co to w ogóle jest? W skrócie, agent robi coś w środowisku, dostaje nagrodę albo karę i uczy się, które zachowania opłacają się najbardziej. Tyle filozofii.
2: I to jest sztos, bo to jest jak gra komputerowa, tylko że bez pada. Agent zbiera punkty za dobre ruchy, traci za złe i próbuje ogarnąć level. Życie na hardzie. Subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, bo będzie tego więcej.
1: Kiedyś było prościej. Miałem w salonie gier taką maszynę z wężem. Płacisz żeton, próbujesz 5 razy i dopiero za 6 łapiesz, że ściany gryzą. To było moje prywatne uczenie przez wzmacnianie. Nagrodą był kolejny rekord, a karą wstyd przed kumplami.
2: A teraz wyobraź sobie robota, który uczy się chodzić w symulatorze setkami równoległych kopii świata, a potem przenosi to do prawdziwych nóg. Taki sim do real. Dobrze? W kod. Jeszcze drony, które uczą się lądować na ruchomym celu. To jest przyszłość.
1: Młody brzmi pięknie, ale ja znam drugą stronę. Medalik ma rewers, czarna skrzynka robi cuda, a potem na żywo się potyka. Ja wolę stary, dobry regulator, analogowy. Ustawiasz gałkę i masz. To działa przewidywalnie.
2: Nie każda czarna skrzynka jest czarna. Jak robisz Q-learning, to tak naprawdę uczysz tabelkę, ile warte są akcje w stanach A. Jak używasz gradientów polityki, to prostujesz strategię bezpośrednio. Aktor i krytyk to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Eleganckie słówka, ale powiedzmy prawdę. Gdy źle ustawisz nagrodę, agent nauczy się głupoty. Widziałem raz, jak gość w salonie wykorzystał baga i gra płaciła punkty za stanie wrogu. No i co? Nagroda była to stał jak posąg.
2: To klasyk. Nazywa się to nabijanie nagrody, czyli reward hacking. Dlatego projektujesz nagrodę ostrożnie. Dodajesz kary za dziwne zachowania i uczysz eksploracji, żeby nie kopał jednego tunelu, tylko zwiedzał mapę. Strategia Epsilon. Zachłanna ciekawość wbudowana. Takie klimaty.
1: Eksploracja kontra eksploatacja. Brzmi jak poradnik z kasety VHS. Bierzesz czasową różnicę, uczysz się z błędów i poprawiasz prognozy na bieżąco. To ja rozumiem, bo to pachnie inżynierią, a nie magią. Ale dalej wolę widzieć potencjometr niż wykresy z chmury.
2: Aktor-krytyk wchodzi jak duet, perkusja i bas. Aktor mówi, co robić, krytyk ocenia, czy było spoko. Wspólnie kręcą groove, polityki i wartości. Mniej szarpania, bardziej stabilne tempo. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Tylko w memach. Tu bywa całkiem stabilnie.
1: Dla ludzi przykład z życia. Parzenie espresso. Uczysz się, czas ekstrakcji, mielenie, siła tampowania. Gdy wyjdzie złote, 30 sekund i krema, to jest nagroda. Gdy kwach albo popiół, to kara. Po setce prób masz nawyk i ręka sama wie, co robić.
2: W komputerach podobnie, tylko szybciej i bez kofeiny. AlphaGo nauczyło się genialnych zagrań, bo nagrodą było wygrywanie partii. A w strzelankach agent uczył się przetrwać dłużej, bo to dawało punkt. Auta w symulatorach uczą się brać zakręty jak mistrzowie kierownicy.
1: Tylko że te treningi żrą danych jak ja kawy po nieprzespanej nocy. Potem masz potwora, który działa, ale kosztował miesiące symulacji i wiadra prądu. To kłuje mnie w serce, bo w analogu masz ekonomię ruchu. Jeden układ, jedna funkcja i spokój.
2: Spokojnie lecą optymalizacje, modele budowane na modelu środowiska uczą się z przewidywań bez każdej kosztownej próby. Offline uczysz z zapisanych doświadczeń. Równoległe symulacje i sprytne sieci oszczędzają kroki. A jak jest burza, to i tak wszystko działa lepiej, bo ja kocham burzę.
1: Słuchajcie, zrobimy krótką pauzę techniczną, ale zanim to, dzwońcie do nas, numer to 732 185 08. Powtórzę wolniej, 732 185 08. Radio Synteza i nasza strona radio-synteza.pl.
2: I koniecznie kliknijcie suba na YouTubie. Wpisujecie Radio Synteza, wbijajcie na live chat, bo lubię, jak mnie ktoś roastuje. Dzwońcie też teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie i znowu będę go reanimował dźwiękiem modemu.
1: Zanim zaśniesz, młody, dotknijmy ważnej rzeczy. Jak uczysz modele językowe czy pomocników, to dochodzi uczenie przez wzmacnianie z oceną człowieka. W skrócie ludzie mówią, co jest lepsze, a system uczy się za to dostawać plusy. Proste i bez tematów śliskich.
2: Tak zwane uczenie na preferencjach. Dwóm odpowiedziom dajesz ranking. Człowiek mówi, ta lepsza. I model dostaje sygnał wzmocnienia. Brzmi jak juror w talent show, tylko bez drany. Politykę i inne bloatware zostawiamy gdzie indziej. Tu liczy się styl i merytoryka.
1: Czyli kompromis jest taki. Używaj regulatora, gdy świat jest czysty, przewidywalny i wąski. A sięgaj po wzmacnianie, gdy świat jest bałaganiarski i uczysz się zachowań w długim horyzoncie. Bez gwarancji, ale z potencjałem. A najlepiej mieć jedno i drugie w skrzynce narzędzi.
2: Dobrze, w kod hybrydy są w modzie. Trochę reguł, trochę uczenia i jazda. Jak w zespole. Ty grasz analogowym basem, ja dopinam syntezatory i nagle robi się groove. Drodzy Państwo, dzwońcie 732 108 508, a za chwilę krótki dżingiel.
1: Podsumujmy. Wzmacnianie to sztuka dobierania akcji do nagród. Agent, środowisko, stan akcja polityka, wartość i cała ta reszta brzmieni. Kto chce więcej, wjeżdża na radio-synteza.pl oraz YouTube Radio Synteza. Tam to rozkładamy na czynniki pierwsze.
2: A jak Wam się nie podoba, to podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Żartuję. Piszcie na czacie, dzwońcie, numer znacie. Sztuczna inteligencja rośnie. My rośniemy z nią. A czy się z Igorem dogadamy? Co dwie głowy, to nie jedna. A my mamy jeszcze tłok w realizatorce.
1: Wiesz co, młody, pewnie znów się nie dogadamy, ale przynajmniej miło się różnić. Kawa na ławę, analog nie umarł. Wzmacnianie też ma sens. A teraz dżinglem przewietrzmy studio. Radiosynteza. Zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Temat dzisiejszego wieczoru to sztuczna inteligencja, a dokładniej uczenie nadzorowane i nienadzorowane. Brzmi jak doktorat z matematyki, ale spokojnie, drodzy Państwo, wytłumaczymy to jak człowiek człowiekowi.
2: Tak jest, prosto z mostu. Uczenie nadzorowane to sytuacja, gdzie masz nauczyciela z tabliczką i on pokazuje, to jest kod, a to nie jest kod. A uczenie nienadzorowane to wrzucasz milion zdjęć kotów i odkurzaczy i mówisz, masz, sam ogarnij wzór.
1: W moich czasach w studiu były taśmy z opisami markerem. Nadzorowane to jak na pudełku piszesz Synfleet 2 i wiesz, co jest w środku. Nienadzorowane to karton bez etykiety. Grzebiesz i nagle trafiasz na dziwny lup z 80 któregoś roku. Niby odkrycie, ale nikt nie powiedział, co to jest.
2: A teraz weź wyobraź sobie statek badawczy, który skanuje kosmos. Zero podpisów, zero instrukcji i algorytm nienadzorowany mówi: hej, te sygnały mają wspólny rytm. Może to nowy typ pulsara albo playlista kosmitów.
1: Z grubsza tak, nadzorowane służy do klasyfikacji, czyli odpowiedzi tak, nie, albo do przewidywania liczb. To może być filtr spamu albo przewidywanie zużycia prądu w studiu. Nienadzorowane to grupowanie podobnych rzeczy, wyszukiwanie anomalii albo ściskanie danych, żeby lepiej się na nie patrzyło.
2: I tu wchodzi praktyka. Kolekcjonujesz przykłady naili, spam i nie spam i uczysz model. Za to przy nienadzorowanym wrzucasz surowe logi ze sklepu, a model sam grupuje klientów na ekipy. Nocni łowcy promocji, weekendowi turyści i tak dalej. Sztos.
1: Piotr, brzmi ładnie, ale tu wchodzi mój cynizm. Nienadzorowany potrafi pogrupować tak, że się nie połapiesz. A potem ktoś pyta, dlaczego ta grupa nazwana jest miecz i różdżka? Bo algorytm widział korelacje w nazwach produktów, a człowiek myśli, że to elita klientów.
2: Jasne, bywa dziko, ale mamy lepsze narzędzia. Mierzymy odległości w przestrzeni cech, robimy wektory znaczeń, i nagle widać, że klienci A i B są bardziej podobni, niż się wydawało. To jest magia. Bez magii tylko statystyka i trochę sprytu.
1: Wyłożę to analogowo. Idę do sklepu z winylami, bez listy, bez nadzoru. Przesłuchuję po okładkach i trafiam na perełkę. To jest nienadzorowane, odkrywcze. Ale czasem wracam z totalnym kiczem, nadzorowane. To idę po konkretny album, który producent kazał mi kupić. Zero niespodzianek, ale pewny efekt.
2: Chwila przerwy na mikropogodę, bo mnie już laguje mózg od definicji. Na zewnątrz wieczór jak z Blade Runnera. Światła, mokry asfalt i wiatr, który robi hałas. Jak będzie burza, to ja jestem na balkonie, bo burze są wyborne. A wy dzwońcie do nas pod numer 732-108-508. I wbijajcie na YouTube kanał Radio Synteza.
1: Dobrze, wracamy do roboty. Jak się to uczy? Tak po ludzku. Najpierw zbierasz dane, potem je czyścisz, bo w danych zawsze jest bałagan. W nadzorowanym dokładasz etykiety, czyli odpowiedzi. Później dzielisz dane na kilka paczek. Uczysz na jednej, sprawdzasz na innej i patrzysz, czy model nie zaczyna zgadywać, tylko pamiętać.
2: To, co Igor nazwał pamiętaniem, to przeuczenie. Taki kujon, który zna każde pytanie z zeszłorocznej kartkówki, ale nowy zestaw go zabija. Dlatego ważne jest sensowne sprawdzanie i trochę skromności w strojeniu parametrów, żeby nie dopalić silnika.
1: Metryki też trzeba znać. W nadzorowanym patrzymy na dokładność, ale i na precyzję oraz czułość. Bo można mieć wynik niby super, a jednak gubić ważne przypadki. I wtedy klient patrzy groźnie, a ja wolę, jak klient tylko mruczy pod nosem.
2: W nienadzorowanym metryki są bardziej filozoficzne. Sprawdzane, czy klastry mają sens, czy są zwarte i daleko od siebie. A zastosowania. Ja uwielbiam wykrywanie anomalii, na przykład w ruchu sieciowym. Nagle w nocy pojawia się dziwny wzór i system mówi: halo, to nie jest normalne. Sprawdzamy, zanim coś się zepsuje.
1: I do tego interpretowalność w nadzorowanym czasem wybieram prosty model, bo wolę wiedzieć, czemu podjął decyzję, niż robić wielkie oczy do czarnej skrzynki. To jest radio, nie magia. Ja potrzebuję pokrętła, które czuję pod palcem, a nie ducha w maszynie.
2: No, boomer mode on. Ale serio, masz rację. Dlatego hybrydy wygrywają. Bierzesz nienadzorowane do wstępnego porządkowania danych. Potem etykietujesz tylko ważne rzeczy i kończysz nadzorowanym. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Czyli kompromis. Najpierw porządki, potem precyzyjne cięcie. Podsumuję krótko. Uczenie nadzorowane bierzesz, gdy wiesz, co chcesz przewidywać. Masz przykłady i odpowiedzi. Uczenie nienadzorowane, gdy szukasz struktury. Gdy chcesz odkryć coś, czego jeszcze nie umiesz nazwać.
2: A jak już to odkryjesz, to możesz dorobić etykiety i wypalić pełną mocą. Taki tryb turbo. Dla mnie to jak eksploracja lochów w grze. Najpierw mapa mgły, potem boss i łupy, a na końcu dashboard, który świeci jak choinka.
1: Zanim skończymy, mały realizacyjny wtrend. Radiosynteza jest tam, gdzie trzeba. Nasza strona to radio-synteza.pl, a na YouTubie też jesteśmy pod hasłem Radiosynteza. Subskrybujcie, bo Piotr twierdzi, że wtedy fala dźwięku brzmi tłustej.
2: Potwierdzam. SAP to jak kompresor na sumie. Daje kopa. Dzwonić też można. Już mówiłem numer, ale powtórzę, bo nie wszyscy notują. 732-10-8508. Jak nie zadzwonicie, to Igor zaśnie na antenie, a ja będę musiał śpiewać i wszyscy przegramy.
1: Nie przesadzaj, młody. Dla porządku dodam, że dziś było trochę sporu, bo ja lubię rzeczy przewidywalne i opisane, a Piotr lubi odkrywać chaos w danych. Ale to dobrze. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. więc pozostaniemy przy dwóch.
2: To jak Igor Nadzór czy Wolna Amerykanka? Ja mówię miks. A na znak zgody powiem nasze magiczne dobrze w kod. A teraz klik w sub na YouTube Radio Synteza i jazda dalej.
1: No to jedziemy. Za chwilę mały dżingl Radio Synteza, a potem wjedzie porcja Synthwave, który pachnie kasetą i neonem. Z uczeniem nadzorowanym i nienadzorowanym może i się nie pokłóciliśmy na śmierć, ale do zgody nam daleko. I dobrze, bo radio żyje z iskry.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z dobrego serwisowego manuala. Sen i jego wpływ na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. No to jedziemy. Sen to dla mnie naturalny tryb serwisowy mózgu i ciała. Taki nocny reset, bez którego wszystko zaczyna trzeszczeć.
2: Wchodzę Ci w słowo, Igor, bo to jest mój ulubiony wątek. Sen to firmware update dla głowy i mięśni, a bez niego system robi błędy i sypie logami. Subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, bo dziś będzie sztos wiedzy.
1: Dobrze, chłopcze, tylko bez tej informatycznej poezji. Zanim w ogóle ktoś mówił o aplikacjach w radiu, robiło się noce bez snu i kończyło z dłońmi drżącymi na suwaku. Pamiętam, jak kiedyś zajechałem na granie basu, a po porządnym śnie ten sam take brzmiał jak trzeba.
2: I to jest piękny przykład, bo w czasie snu mózg faktycznie robi porządki, czyści śmieci metaboliczne i reguluje emocje. To jak ekipa sprzątająca po koncercie. Są też opaski i pierścienie, które pokazują fazy snu i potrafią podpowiedzieć, co poprawić.
1: Opaski, powiadasz. Ja ufam bardziej staremu metalowemu budzikowi oraz zasłonom z prawdziwego zdarzenia. Aplikacje często robią hałas w kieszeni, a ja po nieprzespanej nocy i tak ratuję się kawą oraz ciszą.
2: Przerwę ci, bo są rozwiązania, które serio działają. Terapie bezsenności oparte na dowodach da się robić przez aplikacje. Mądre dźwięki różowe kołyszą do snu lepiej niż biały szum, a delikatna stymulacja dźwiękiem pomaga wejść w głębsze fazy. To nie magia, to fizjologia.
1: Dźwięki binauralne brzmiał dla mnie jak tani chorus z popsutego raka. Ja wolę zwykły szum taśmy i równy oddech. Prosta szkoła, regularne pory, cisza, chłód i ciemność. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: Bez snu głowa robi dramę. Układ emocji odpala czerwone lampki. Pamięć skraca się jak tweet, a cierpliwość znika. Brak snu to gotowy przepis na tilt. Słabe spanie to też ryzyko gorszej koncentracji i więcej głupich decyzji. Masakra.
1: Wiem coś o tym. Nocne dyżury w studiu, a potem człowiek chodzi przygaszony i widzi świat przez mgłę. Miałem takie półsny przy mikserze, że dźwięk płynął jak przez watę. A po porządnej nocy wraca kontrast i wszystko klika.
2: Chronotypy też robią robotę. Jedni są sowami, inni skowronkami, ale światło potrafi wiele ustawić. Rano złap trochę dziennego, a wieczorem przygaś ekrany i włącz ciepłe barwy. To jak miękki fade out dla mózgu.
1: Ekrany przygasić mogę, ale nie będziesz mi wkręcał inteligentnych żarówek do każdej lampy. Wystarczy dobra lampka z bursztynową żarówką i zasłony, które nie przepuszczają neonów. To mój fade out.
2: Drzemki są jak szybkie ładowanie, ale trzeba znać granice. Krótkie są super. Dłuższe wchodzą w głęboki sen. I budzisz się jak po resecie BIOS. A bez instrukcji burza w tle to w ogóle sztos. Kołysze mnie jak najlepszy lo-fi set.
1: U mnie drzemki to loteria. Potem nocą przewracam się z boku na bok. Wolę krótki spacer. Gram chwilę na syntezatorze i gaszę światło. Stare, dobre nawyki trzymają mnie w ryzach. Dobrze, w kot.
2: Fizycznie sen to legalny doping. Mięśnie naprawiają mikrouszkodzenia. Serce lubi równy rytm, a odporność trzyma gardę. Jak śpisz lepiej, mniej ciągnie do śmieciowego jedzenia, a na treningu głowa dźwiga więcej niż bicepsy.
1: Zanim ktoś polegnie na śpiewie syren espresso, pamiętajcie, kawa jest dobra, ale nie wieczorem. Do tego alkohol może usypia szybciej, ale rozwala architekturę snu. I rano czujesz się jak po kiepskim remiksie.
2: Sny to też narzędzie kreatywne. Faza marzeń sennych spina kropki, których nie widać na jawie. Mózg trenuje w tle, jak model uczący się offline. Widziałem to setki razy w kodzie i w grach. Rano rozwiązanie leży na tacy.
1: Było tak nieraz. Przyśnił mi się pewien pulsujący motyw basu. Obudziłem się, zanuciłem do dyktafonu i wyszedł klimat jak z filmów sci-fi z lat 80. Bez snu nie byłoby tego numeru.
2: Dobra praktyka to higiena snu. Zamiast scrolla zrób mały rytuał. Przewietrz pokój. Weź ciepły prysznic, a potem chłód w sypialni. Odłóż telefon poza zasięg ręki i kilka powolnych oddechów. To jest speedrun do zaśnięcia.
1: Drodzy Państwo, subskrybujcie YouTube Radio Synteza, wejdźcie na radio-synteza.pl, a jak macie swoje sposoby na sen, dzwońcie do nas, numer do studia to 732-1085-08.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Zostawcie też dzwonek na YouTubie. Wtedy nie przegapicie niczego. Dobrze w kot.
1: Kończąc, moja szkoła mówi: proste metody działają. Twoja dorzuca mądre gadżety. Nie dogadamy się. Do końca, ale w jednym jesteśmy zgodni. Sen to świętość. Bez niego i człowiek i miks brzmią jak przez koc.
2: Po krótkim dżinglu puścimy syntezatorowy utwór do poduszki, a wy ogarnijcie poduchy i odłóżcie telefony. To jest Radio Synteza. Sub i dzwonek przy okazji, numer do nas jeszcze raz 732 1085 08.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Sztuczna inteligencja i uczenie przez wzmacnianie. Brzmi groźnie, a to dość prosta idea, słuchajcie. Masz agent, ma świat, robi akcję, dostaje nagrodę albo karę. Uczy się, co się opłaca.
2: Dokładnie. Agent to taki wirtualny gracz. Środowisko to gra, albo robot, albo symulator. Jest stan, jest akcja, potem wpada nagroda. I polityka, czyli strategia, decyduje, co robić dalej. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Anegdota z życia. Uczyłem kota wskakiwać na taboret. Dawałem smaczek, gdy trafił. Gdy nie trafił, nic. Po kilku próbach wskakiwał jak zawodowiec. To jest całe wzmacnianie. Żadnej magii, tylko konsekwencja.
2: A ja dorzucę sci-fi. Wyobraź sobie droida pilotującego statek w symulatorze asteroid. Lecą głazy, droid testuje manewry. Za unik dostaje punkty. Po milionach prób wirtualnych manewruje jak mistrz. Tak uczono też agentów w grach Atari i w AlphaGo.
1: Ładne bajki, Piotruś. Tylko że agent często nie rozumie celu. Szuka dziury w systemie. Widziałem, jak w grze łódka kręciła się w kółko, bo licznik punktów rósł szybciej. To jest cwane, ale nie mądre.
2: To prawda. Nazywamy to hakowaniem nagrody. Dlatego projekt nagrody to sztuka. Czasem dodajemy kary, czasem wskazówki. To się nazywa kształtowanie nagrody. Do tego ograniczenia bezpieczeństwa i walidacja w symulatorach, zanim cokolwiek puści się w świat.
1: Ja wolę gałkę i ucho. W analogu czujesz, kiedy przeginasz. Maszyna potrafi kręcić do oporu, aż spaliłaby lampę pogłosową, gdyby mogła. Detale i wyczucie. Tego brakuje matematyce codziennie.
2: Ale przecież agent też uczy się wyczucia. Ma dylemat: eksploracja kontra eksploatacja. Na starcie błądzi i testuje. Potem gra na pewniaka. To jak twoje pierwsze sety na mikserze. Najpierw chaos. Potem ręka sama wie, co robić.
1: A co z opóźnioną nagrodą? Strzelasz podanie i dopiero chwilę później pada gol. Skąd agent wie, co było ważne? Jak przypisać zasługę? To jest ten cały problem kredytu.
2: Wchodzą metody różnic czasowych. Agent uczy się przewidywać przyszłą nagrodę i rozprowadza zasługę wstecz. Q-learning zapisuje, ile warte jest działanie w danym stanie. A czynnik dyskontowy dba, by przyszłość nie była ważniejsza niż tu i teraz.
1: Piękne słowa. A potem w realu ktoś rzuci dziwną piłkę i wszystko się sypie. Jak agent się nie nauczył, to płynie. Zbyt kruche, za dużo jeśli. Kiedyś było prościej. Krańcówka, klik, działało.
2: Dlatego trenujemy w zmiennych warunkach. To się nazywa uodpornianie na zakłócenia. Dorzucasz losowy hałas, przestawiasz grawitację w symulatorze, agent nie sztywnieje. Dodatkowo hierarchiczne podejścia. Najpierw uczy się kroku, potem tańca.
1: Znam starą szkołę. magnetofon z autorewersem, zero uczenia, krańcówka i sprężynka. Obracał kasetę i grał dalej. Tanio, stabilnie, kiedyś było lepiej. No dobrze, czasem było tylko łatwiej.
2: A dziś robot uczy się nalewać kawę z czajnika. Paruje, ślisko, kształty nieregularne. Reguły pękają jak bańka mydlana, a wzmacnianie w symulatorze daje radę. Potem realna kuchnia i transfer umiejętności. Za oknem duszno, burzy brak, masakra.
1: Dobrze, ustalmy granice. W chaotycznych zadaniach twoje wzmacnianie ma sens. W radiu ja wybieram suwaki i ucho, bo inaczej agent znajdzie sobie nagrodę w pętli i puści jingle bez końca.
2: A skoro o tym, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, klik w dzwonek, dajcie znać co myślicie, dzwońcie numer 732-10-8508. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Trzymam się świetnie, młody. Za chwilę jingle Radia Synteza i krótki Synthwave. Nasza strona to radio-synteza.pl, a my wracamy do meritum po muzyce. Z ziarnem kawy w dłoni.
2: Jeszcze technikalia dla geeków. Polityki strategii uczymy bezpośrednio gradientem. To polity gradient. Albo mamy duet aktor-krytyk. Aktor podejmuje decyzję, krytyk ocenia. Są też metody modelu świata, jak MU0, planowanie w głowie agenta, sztos.
1: Brzmi jak klub wynalazców w piwnicy. Ja w tym czasie odpalę sprężynę pogłosową. Ale przyznaję, fajne jest to, że agent potrafi ułożyć strategię, której nikt nie opisał wcześniej. Taki kreatywny upór.
2: Ciekawostka. W symulacjach chodu agent odkrywa czasem, że opłaca się iść tyłem, bo szybciej zbiera punkty. To uczy pokory. Jeśli źle ustawisz cel, to dostaniesz dokładnie to, co zamówiłeś, tylko nie to, co chciałeś.
1: No i to jest kwintesencja. Daj złą marchewkę, to osioł pójdzie tyłem. Daj mądrą, pójdzie prosto. Wzmacnianie nie jest złe. Trzeba pilnować celu i mieć ucho. Maszyna plus człowiek to gra zespołowa.
2: Podsumowując, uczenie przez wzmacnianie to trening poprzez konsekwencje. Agent eksploruje, zbiera nagrody, aktualizuje politykę i tak w kółko, aż wykuje strategię. Sub na YouTube Radio Synteza. Telefon 732-10-8508. Wbijajcie.
1: Drodzy Państwo, nie dogadamy się w 100% i dobrze. Ty lubisz futurę, ja analog. Spotkajmy się po środku. Dobrze? W kot. A teraz krótki dżingiel i jedziemy dalej. Radio Synteza zostaje z Wami.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło